0: Kapris.
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
2: My name is Alex Warren.
3: Kapris je številka ena na obali.

0: Ed Sheeran. Here's Martin Garrix. Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
3: Obala je zakon.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
3: Številka ena na obali.
0: Radio Kapris.